0: dana deshe chi sabyo dun yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchen je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.